0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Rádio Wave.
2: Bez sex, pod ego. Bez sex, pod ego. Bez sex, pod ego. Bez sex, pod ego.

like a... Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.